0: Polaris 1001, vuela el Goblin 826, 1-2000 sin restricción.
1: Pasa Goblin 826, 1-2000 sin restricción, Polaris.
2: Desde Cotei, Cotei, Rafa, 341.
3: Alfa, Cotei, Rafa, 1-2000, Rafa, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1-2000, 1